enti wo nhira na ropɛ na me de ma wo no ene sɛ adom ne asumdwia efi agya nyankopɔn ne efiri agya nyankopɔn ne awurade yesu kristo enka wo

edisam ti miensa chichemu adue no ne se hwa mi gina puno echi na mi bom Bichina puno echi na mi bom Sobi betie mi ne na wahini puno noa meshani mu na mabane nchai na mi na bedidi na odonso ene medidi Revelation 3:20 Bakuba, mini wumba.